Ulimi uliponza kichwa, na shingo haipiti kichwa. Ukifika mambo ya watu usiingie bwana, yatakupata sio kuhusu bwana. Langu jicho aliye na kando, alosimama kando hangukiwi na mti. Maneno ya watu usiingie, ati puruchuchu, puruchuchu za watu sijui nini, vurumai jirani na mkewe, kufumba na kufumbosha ti wakisu wewe. Jitenge na yao, yatajitenga nao, yatajitanibu na wewe kama ilivyo ardhi na mbingu. Langu jicho.

0: kibao chochote cha mzebalo. Ah, utapata shekhe. Zui hapo hapo, zui hapo hapo, usiguse, usiguse.
1: 99.5 kule Lamu.

107.3 Machakos, Matungulu, Kangundo, Kashiani, Mwala, Yata, Kisekine, Athiriva, Konza, Makutano. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.